0: Colombia para el mundo. Papá.
1: Ay, compadre Wane. Ay, compadre Lalo.
2: Hot Latino Chart. Hot Latino Chart.
3: Ja, to je zdaj tisti čas, ko uživamo v Hot Latino ritmih, reggaeton tako ali pa drugače, tudi v naslovih reggaeton hitov. J Balvin je tole v nadaljevanju na lestvici, ta je Damjan, ti delam družbo. Upam, da ti paše, da mal zamigaš.
4: Estamos rompiendo, no estamos rompiendo, muchacho. Y se pueblo pide, chipap en me. Y se pueblo pide, let go, let go.